To jest Radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadzio se.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: 91,8 FM. To jest ta częstotliwość, o której warto wiedzieć, o której warto pamiętać, bo właśnie dzięki niej możecie być z nami, z Radiem Złote Przeboje w Wałbrzychu. Oczywiście dobrodziejstwa techniki sprawiają, że coraz częściej radio słuchamy też w innej formie, przez smartfony, przez aplikacje czy przez stronę internetową, ale niezależnie od tego, w jaki sposób jesteście z nami, bardzo się cieszę, że również w ten weekend nam towarzyszycie. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu, czyli naszą lokalną audycję poświęconą temu, co dzieje się w mieście i jego okolicach. Będzie dziś troszkę o edukacji, o tym, jak w Wałbrzychu, a dokładniej na terenie starej kopalni, można poszerzać horyzonty. I to niezależnie od wieku, bo nowa oferta edukacyjna przygotowana została z myślą nie tylko najmłodszych, o dzieciakach i młodzieży, ale również uwzględnia potrzeby dorosłych.
4: Jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości. Jest to odkrywanie świata.
3: A szczegóły zdradzimy już za chwilę. Będzie z nami także Ola Brodziak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia, sprawdzając, co ważnego działo się w mieście i co jeszcze będzie się działo. Wśród tych najistotniejszych tematów jest m.in. nasze zdrowie.
5: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu.
3: Ta godzina to także zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej w październiku. W październiku tym motywem przewodnim koncertów będzie muzyka filmowa.
6: Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem.
3: Ale my w Radiu Złote Przeboje wspólnie z Krystyną Swobodą to wyzwanie podjęliśmy i będziemy zachęcać, będziemy opowiadać o tym, co ciekawego na scenie w sali koncertowej się wydarzy w najbliższych dniach. Ale o tym za moment, bo rozpoczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem. Literacko, na dobry początek.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: A moim i Państwu gościem w naszej audycji jest Agnieszka Dobkiewicz, gość bardzo długo wyczekiwany. Dlaczego, to zaraz powiem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam Państwa serdecznie.
3: Ja tutaj na mojego gościa w żadnym wypadku winy nie zrzucam, to tylko i wyłącznie moja opieszałość, bo tych książek na rynku pojawiło się wiele i okazji do spotkań też powinno być wiele, ale będziemy nadrabiać, dlatego że też nowości na horyzoncie, ale myślę, że dobrym wstępem może być podsumowanie tego, co dotychczas, bo to literackie portfolio już całkiem pokaźne.
7: Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że, która była mistrzynią ciasta drożdżowego, że dobre ciasto musi wyrosnąć, więc nie ma rzeczy, które nie powinniśmy tego żałować. Jest teraz, możemy teraz porozmawiać i to na pewno będzie bardzo pączkująca rozmowa. No faktycznie, my się gdzieś tam mieliśmy, pamiętam, spotkać przy okazji mojej Norymbergi różne okoliczności, to była zresztą pandemia, więc taki bardzo trudny czas dla wszystkich i faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie i to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Gross-Rosen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowskiej, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo, to jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca dużo emocji i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
3: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
7: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu. I po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak? Więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. Bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? Wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że trudne rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy. Wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. Jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią. Ale wiesz co, podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross-Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie Państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą Trybunę prowadzi i zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to po żydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę i autorzy tekstów, pan Sybysław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
3: Do spotkania z dziennikarką i pisarką Agnieszką Dobkiewicz wracamy za moment. Będziemy rozmawiać o najnowszej książce, ale najpierw garść informacji z życia miasta.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: A w zasadzie należałoby powiedzieć przegląd wydarzeń tygodnia w regionie wałbrzyskim. Oczywiście w pierwszej kolejności skupiamy się na mieście, ale nie bagatelizujemy tego, co dzieje się również w regionie. A rękę na pulsie w tym tygodniu specjalnie dla Was trzymała Aleksandra Brodziak.
5: Teraz o tym, jak i za co zmienią się szatnie w wałbrzyskich szkołach. Miasto otrzyma ponad 215 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Szatnia na Medal. Metamorfozy przejdą szatnie w zespole szkół numer 5 oraz w energetyku. Za strażą pożarną przypominamy, wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym warto sięgnąć po czujkę.
8: Wykrywa nam ten czad, czyli tlenek węgla. Ja przypomnę, że jest to śmiertelnie niebezpieczny gaz trujący.
5: Zespół ekspertów złożył do świdnickiej prokuratury obszerną opinię, w której miały zostać wskazane dokładne przyczyny przerwania zapory ziemnej w Stroniu Śląskim w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Śledczy przedstawią wnioski z dokumentu po dokładnym zapoznaniu się z jego treścią. Opinia przygotowana przez zespół specjalistów z Politechniki Wrocławskiej miała trafić do świdnickiej prokuratury już w lutym. Potem termin przedłużono do końca czerwca, a następnie do końca września. Do 18 października szlachetna paczka czeka na wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniach. Paczki, nabór chętnych przedłużono. Na ochotników czekają m.in. sztaby w Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju, mówi Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
9: Wolontariat to wspaniała przygoda, daje poczucie sprawczości.
5: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu. Na każdy z terminów przygotowano 30 miejsc. Badania są bezpłatne i bez skierowania. Mogą w nich brać udział panie w wieku od 45 do 74 lat. Badanie wykonywane będzie na nowym mamografie zakupionym ze środków KPO. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Kolejny pijany kierowca zatrzymany przez wałbrzyską policję. Tym razem 41-latka doprowadziła do kolizji na skrzyżowaniu ulic Różewicza i Głównej na Piaskowej Górze. Uderzyła w autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Okazało się, że kobieta miała nie tylko aktywny sądowy zakaz prowadzenia aut, ale też ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje z życia miasta i regionu przygotowała dla Was Aleksandra Brodziak. A my wracamy do spotkania z dzisiejszym gościem. Wracamy do tej literackiej podróży, w którą zabiera nas dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
2: Ciekawa książka.
3: O tym, że ta przygoda literacka trwa i mniemam, że trwać jeszcze będzie, świadczy o tym, że kolejny tytuł na horyzoncie. I to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym w Wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista. Historię, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
7: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nimi, przede wszystkim z Mateuszem Meketyszynem, ale też Magną Woch, która, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim, odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami. I właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która właśnie do mnie zadzwoniła. I pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie.

0: Mowę w Archiwum Państwowym i to był bardzo trudny okres, akt, który ja potrzebowałam, bo już wiedziałam, że o tych postaciach chcę napisać i nagle się okazało, że ja tych dokumentów nie mam. No i wtedy, to taka bardzo osobista historia, ale ratował mnie właśnie mój mąż Andrzej, który jest historykiem, który wystarał się o te akta i uratował mi historię. Ale mówię o tym, oczywiście, żeby podziękować też Andrzejowi, ale mówię o tym, żeby pokazać, jak jednak mimo wszystko dramatycznie mało jest tych rzeczy, tych dokumentów, które mogłam badać, a miałam, tak jak mówię, już pewne historie wymyślone, już wiedziałam, o kim chcę napisać, no bo ustaliliśmy to też z Mateuszem, chociaż to potem bardzo się zmieniło, ale też do pewnego momentu się tego trzymałam i chodzi mi o to, że nie miałam alternatywy, no bo wiesz, ci ludzie po 45 roku, te rodziny, nawet już nie oni sami, no bo już dużo z nich nie żyło, ich już nie było tu. Tutaj. Ich nie było już kogo właściwie pytać. Jest pani Stępowska, ale ona była dziewczynką w tamtych czasach, więc ona pamięta tylko jakiś zakres opowieści o zamku, który usłyszała od rodziców i który jednak to jest spojrzenie bardzo młodej osoby. Natomiast więc walka o te dokumenty była stoczona, o te konkretnie, ale wiesz, bo powiedziałeś w tamtym pytaniu, jeszcze się odniosę, że to jest historia Wałbrzyska. Ja się nie do końca zgodzę, bo oczywiście dzisiaj Zamek Książ bardzo kojarzymy z Wałbrzychem, miasto jest jego właścicielem i po prostu robi wszystko, żeby ten obiekt wrócił do świetności. Natomiast tak naprawdę historia Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ, to jest historia śląskiej rodziny, śląskiej arystokracji, która miała swoje dobra, oczywiście Zamek Książ najbardziej prestiżowy, ale miała też swoje dobra przecież w Pszczynie, która leżała po I wojnie światowej już na terenie II Rzeczypospolitej, która weszła w jej skład, zresztą co się przyczyniło też mocno do upadku tej rodziny. Ale to są miejscowości wokół Wałbrzycha bardzo liczne. To są w końcu jakieś miejsca, które się wydają dzisiaj zupełnie nieoczywiste, a wtedy one funkcjonowały w ramach zasięgu oddziaływania Hochbergów, jak chociażby właśnie Jelenia Góra.
1: Historię będziemy mieli okazję poznać sięgając po książkę. Tych historii jest więcej. Nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł. Ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony.
0: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była tak mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ i nagle weszłam i zobaczyłam tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak? Za chwilę przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hochbergowskich, czyli hrabiów, przepraszam, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę Kasztana Fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę te pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali na książ jeszcze raz, do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli za zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwę. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Gross Rosen, ten obóz też miał

0: Mam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. I ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Arduem, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co spytałeś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście księżną Daisy, która zdominowała, tak, relacje o tym, narrację, przepraszam, o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenała, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy, więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
1: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Mekytyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
2: Nasz Wałbrzych.
1: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam Fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczne Odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
3: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
1: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw, nie tylko literackich.
3: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
1: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mamy styczność z muzyką na fizycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
3: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
1: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
3: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
1: Płyty CD przede wszystkim.
3: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami, obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie miasta, tym bardziej, że już za kilka dni stanie się ona prawdziwym królestwem fantastyki. Oprócz tych muzycznych zbiorów, o których mówiliśmy, będzie można wziąć udział w festiwalu Na Końcu Świata. Warto zajrzeć także na teren Starej Kopalni, bo tam w tym sezonie artystycznym można rozpocząć odkrywanie. To nowy program edukacyjny, przygotowany nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych Wałbrzyszan. co ciekawego w tej ofercie się znalazło, posłuchajcie.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
4: Dorota Kuska-Burchar, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
5: Jakub Hajatli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
1: Zanim przejdziemy do szczegółów i opowiemy o tym, co mamy do dyspozycji, to myślę, że warto powiedzieć, skąd ta zmiana i co to za zmiana.
4: Może to nie jest taka całkowita zmiana, bo Stara Kopalnia od dłuższego czasu już prowadzi takie, nazwijmy to, zajęcia indywidualne i grupowe, pozalekcyjne, jak to było kiedyś w domach kultury. W swoich strukturach Stara Kopalnia właśnie posiada były Wałbrzyski Ośrodek Kultury. I mamy, prowadzimy zajęcia i zarówno na Starej Kopalni, jak i w naszej filii na Piaskowej Górze. Zmianą taką jest, czy pewną nowością, natomiast nasze podejście do tych zajęć, które chcemy włączyć w całość edukacyjną, którą proponuje Stara Kopalnia. Stara Kopalnia jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości, jest to odkrywanie świata. Podzieliliśmy sobie naszą taką edukację na odkrywanie korzeni, odkrywanie świata, odkrywanie twórczości, no i nasze tutaj takie zajęcia właśnie pozalekcyjne, czyli odkrywanie twórczej ekspresji dźwięku, bystrego umysłu czy ruchu rytmu. Jeżeli chodzi o te zajęcia, takie zajęcia stałe, pozalekcyjne, to chcemy Państwu zaproponować zarówno zajęcia ruchowe, czyli zdrowy kręgosłup, pilates, high heelsy, latino solo, również dla dzieci, dla całych rodzin. To są, czyli mamy takie grupy i dla dorosłych, dla seniorów, i dla młodzieży, taniec młodzieżowy, taniec nowoczesny, i dla dzieci, czyli taniec, taki ruch z elementami, czy baletu, rytmika. To, co dzieci potrzebują, tak, żeby wdrożyć się w dalszy czas.
1: No właśnie, to może podzielmy i postaramy się to sobie jakoś uporządkować. Zaczynając właśnie od tych najmłodszych. Jeśli w gronie rodziny szukamy takich aktywności, które mogłyby zwrócić uwagę dzieciaków, to co w tym sezonie będziemy mieli do dyspozycji?
4: Dla najmłodszych mamy propozycje zarówno tańca, jak i mamy zajęć plastycznych oraz tak, nauki na instrumentach. Mamy pianino, akordeon, skrzypce, to są takie nasze główne instrumenty, oraz klub młodego naukowca. Również mamy otwarty zapis na dwie takie fantastyczne grupy, Cyrkonia i Impuls. Impuls, czyli grupa ognia, i Cyrkonia, czyli grupa kuglarska dla dzieci. Serdecznie zapraszamy. To na naszej filii na Piaskowej Górze, gdyby ktoś miał ochotę powywijać ogniem albo innymi przedmiotami, to zapraszamy na Piaskową Górę u nas.
1: To idąc dalej tymi grupami wiekowymi, najmłodszych mamy za sobą. Jeśli chcielibyśmy się skupić na tych nieco starszych, na młodzieży na przykład, to co tutaj mamy do wyboru?
4: Tak, dla młodzieży również mamy taniec młodzieżowy, to już jest taniec nowoczesny czy hip-hop. Oczywiście w grupie młodzieżowej też są instrumenty, jak pianino i skrzypce, ale również mamy bardzo ciekawą rzecz, jak gry RPG. Chcemy Was zaprosić do takich gier stolikowych. Niedziela jest przeznaczona dla młodzieży, do Sowy zapraszamy, gdzie mamy klub grup RPG. Dla młodzieży również mamy programowanie tak zwane kreatywne, które kodowanie wykorzystuje nie tylko do tworzenia jakichś takich programów, ale do tworzenia animacji, do tworzenia obrazów, do tworzenia dźwięków, takiego ruchu przestrzennego, i to jest coś, na co ja najbardziej czekam. Do października mamy zapisy i od października ruszamy z tym programowaniem. Bardzo ciekawe to jest dla mnie, taka propozycja, tak jak te gry RPG, to co powiedziałam, i fizykę. Fizykę też zaczynamy, to nie jest zwykła fizyka, to jest fizyka, w której będą wykorzystywane telefony, smartfony, czyli różne aplikacje, gdzie młodzież w sposób doświadczalny będzie mogła mierzyć, badać za pomocą właśnie telefonów.
1: Czyli oswajacie Państwo przedmioty i ocieplacie wizerunek tych, które nie zawsze cieszą się największym uznaniem wśród młodzieży. Mówię ze swojej perspektywy, ponieważ ja traktuję fizykę na etapie liceum na przykład jako największą życiową traumę.
4: No ja myślę, że to, czego nam bardzo brakuje w szkołach, to jest takie praktyczne i życiowe podejście do tematu fizyka, chemia. Chemię i to wykorzystujemy w klubie młodego naukowca u nas w Sowie tutaj, na które zapraszamy to najmłodszych, ale młodzież właśnie fizykę czy programowanie z innej strony chcemy oswoić i pokazać im, jak w życiu codziennym można wykorzystać i że tak naprawdę każde nasze działanie to jest fizyka i chcemy pokazać im tą, prowadzący zajęcia, chcę im pokazać tą fizykę w takim życiu codziennym.
1: Dobra, to co jeszcze mamy do dyspozycji? To dla młodzieży wszystko?
4: Dla młodzieży mamy również zajęcia z rysunku i malarstwa i to tak stricte dla młodzieży, ponieważ instruktorka przygotowuje młodzież do egzaminów na ASP. I na zajęciach tworzą tak zwane portfolio w dużych formatach, gdzie mogą potem zaprezentować podczas egzaminów do Akademii Sztuk Pięknych. Również fantastyczne zajęcia wokalne, zarówno indywidualna nauka śpiewu, to jest też dla młodzieży, jak i chór. Chcemy stworzyć chór osób już mających doświadczenie w jakimś śpiewaniu, natomiast skierowana jest ta oferta dla młodzieży i osób nieco starszych. Proponujemy również korepetycje z matematyki. Jeżeli ktoś ma jakieś zaległości albo chce się przygotować do matury z matematyki, to albo już ostatni rok przed maturą, albo jeszcze powolutku 4 lata, czyli ten materiał może sobie rozłożyć. Korepetycje z matematyki dla młodzieży jak najbardziej.
1: To teraz możemy dla odmiany skupić się na tej grupie, która często jest nieoczywista, czyli na osobach dorosłych, bo ta oferta edukacyjna w Starej Kopalni przygotowana jest częściowo także z myślą o nich. Więc co tutaj mamy do dyspozycji?
4: Tak, tutaj oczywiście też znowu to, co dla każdego przedziału wiekowego, dla dorosłych proponujemy taniec, jest to bądź ćwiczenia, jest to zumba, bardzo fajnie u nas prowadzona oraz to, co jest nowością u nas, to jest Latino Solo. Nie potrzebujesz pary, możesz przyjść sam i nauczyć się tańczyć taki taniec indywidualny Latino Solo.
1: Jednym słowem, dla każdego coś miłego, niezależnie od wieku i artystycznych preferencji. Co jeszcze ciekawego będzie działo się w Starej Kopalni? O tym porozmawiamy już za kilka minut.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ale najpierw o tym, jak można aktywnie spędzać wolne chwile w Wałbrzychu. Ten 2026 rok pod tym względem jest wyjątkowy, bo oprócz 600-lecia miasta obchodzimy także 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Koordynatorką tych działań jest prezeska Wałbrzyskiego Akwazdroju Kamila Świerczyńska, która zaprasza do korzystania z tych sportowych atrakcji, które znajdziecie szczegółowo opisane na stronie internetowej 80@ myślnikzdroj.pl. To nie tylko pływanie, taniec, koszykówka, z której Wałbrzych słynie, ale także wiele innych dyscyplin.
6: Ważną grupę stanowią lekkoatleci. Wiemy, że zaczynają już od boboatletów, więc również ci najmłodsi, ci troszkę starsi będą brać udział w rodzinnej lidze międzydyscyplinowej, ale również każdy z tych klubów, czy to siatkarzy, czy piłka nożna, czy zapasy, oni również będą organizować szereg wydarzeń. O wszystkich będziecie mogli przeczytać i na stronach Akwazdroju, ale także na profilu Wałbrzyski Sport na stronie facebookowej, która skupia wszystkie dyscypliny sportowe, więc tam będziecie mogli usłyszeć te informacje. Mamy specjalny logotyp przygotowany, żeby faktycznie te wydarzenia, które są dedykowane 80-leciu, się wyróżniały. Logotyp przygotował nasz kolejny ambasador, Tomek Maroński, człowiek związany ze sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografii.
1: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie Willą Książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mekytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym Willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, Zamek Książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac. Tym samym będziemy wracać, symbolicznie wracać na teren tej inwestycji i opowiadać Wam o tym, co ciekawego się tam dzieje.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ciekawie dzieje się w starej kopalni. Wracamy do oferty edukacyjnej przygotowanej na ten rok szkolny. Jesień, jej początek, to dobry moment na rozpoczęcie przygody ze sztuką, aktywnością, tańcem. Możliwości jest naprawdę wiele i o tym opowiadają dziś w programie Radia Złote Przeboje nasi goście.
4: Dorota Kuska-Burchardt, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
5: Jakub Hartli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Oczywiście proponujemy również z ruchowych zajęć zdrowy kręgosłup i pilates. Mamy grupę malarską Malamat, do której można się zapisać. Mamy szachy dla dorosłych. Bardzo ciekawą propozycją, też czymś nowym, jest nauka, może nie nauka, to jest język angielski. Powstają dwie grupy języka angielskiego, gdzie rozmawia się po angielsku, ale one są prowadzone przez psycholożkę i podróżniczkę, czyli pierwsza grupa to są tematy psychologiczne, dotyczące emocji, dotyczące człowieka, gdzie spotkania nie polegają tylko na nauce języka angielskiego, ale na praktycznym zastosowaniu w tych tematach takich psychologicznych tego języka. Druga grupa to jest taka, można powiedzieć, geograficzny język angielski, czyli to jest znowu tematy podróżnicze, geograficzne, gdzie można udoskonalać swój język właśnie pod tym kątem słownictwa takiego podróżniczego.
1: Jak jest z zainteresowaniem? Bo dzisiaj spotykamy się, żeby przybliżyć tę nową ofertę, czy też ofertę w nowej odsłonie. Mamy okres powakacyjny, początek jesieni. Czy jest więc tak, że to tylko teraz możemy się zapisać i te miejsca rozchodzą się szybko, czy na przykład za miesiąc, dwa też będzie można rozważać taką możliwość? Jak to u Was działa?
4: Na te zajęcia niektóre już się pootwierały, tak jak instrumenty, mamy komplet. Więc instrumenty mamy zupełnie zapełnione. Jeżeli chodzi o grupy plastyczne, też mamy, już zaczęły się te zajęcia, już mamy bardzo dużo osób chętnych. Natomiast ruszamy i Zumba też już ruszyła. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, mamy ofertę języka angielskiego dla dzieci, która rusza od października. Język angielski, te grupy dla dorosłych również ruszają od października. Zajęcia z programowania też od października. Czyli to jest tak, że niektóre zajęcia już rozpoczęliśmy. To są bardzo często osoby, które kontynuują u nas swoją naukę. Natomiast to jest nabór ciągły. I z niektórymi zajęciami dopiero startujemy w październiku. Niektóre zajęcia, jak na przykład fotografia, też w zależności jak nam się uzbiera grupa, czy ruszy w październiku, czy w późniejszych miesiącach. Co też jest ciekawe, że my będziemy jeszcze ogłaszać też różnego rodzaju zajęcia w kolejnych miesiącach.
1: O tej ofercie edukacyjnej mówiliśmy w kontekście, czy też mówimy w kontekście różnych grup wiekowych i różnych odbiorców, ale w trybie indywidualnym, bo to propozycja dla Wałbrzyszan i mieszkańców regionu. Natomiast no, są też zajęcia grupowe i takie formy, które kierujecie, jak mniemam, do szkół i innych grup. Jak to działa?
5: Dokładnie. To jest oferta też skierowana dla grup szkolnych oraz takich wycieczek organizowanych przez jakieś ośrodki. Na przykład tutaj, jeśli chodzi o zwiedzanie edukacyjne, związane z pracą górnika na terenie kopalni. Dzieciaki mają zagadki, rebusy na trasie, wykonują drobne prace górnicze pod ziemią, żeby się poczuły jak górnicy. No i to jest taka nasza tradycyjna forma, gry terenowe, które prowadzimy na terenie zewnętrznym obiektu, czy całe warsztaty chemiczne, astronomiczne w Centrum Edukacyjnym Sowa. Dodatkowo mamy kilka nowych zajęć, których jeszcze nie prowadzimy. Poczekamy na otwarcie m.in. tygla czy też sortowni, która się obecnie remontuje, a to od przyszłego roku z chęcią zaprosimy Państwa na skorzystanie z tych zajęć.
1: Rozumiem, że to już będą takie warsztaty i zajęcia osadzone w tych nowych miejscach, związane też z tymi nowymi przestrzeniami.
5: Dokładnie. Na sortowni to będzie właśnie praca tej osób, które w tamtym obiekcie pracowały, kiedy działała kopalnia, czy też tygiel, no to historia miasta, historia Wałbrzycha oraz mieszkańców, którzy tutaj przyjechali głównie po II wojnie światowej, żeby zasiedlić tym terenem.
1: I to zaproszenie kierujemy do kogo? Do nauczycieli chyba, do szkół i osób decyzyjnych w placówkach edukacyjnych, bo to chyba oni są głównymi odbiorcami.
5: Dokładnie, dla nauczycieli, żeby w ramach jakiegoś programu szkolnego skorzystali tutaj z tych zajęć, żeby uzupełnić wiedzę tych naszych uczniów. Także ofertę taką dla grup zorganizowanych kierujemy nie tylko dla nauczycieli, tutaj dla osób decyzyjnych, ale właśnie dla wycieczek, biur podróży, czy też grup senioralnych, które tutaj też licznie nas odwiedzają w kopalni.
1: Hasło odkrywka, oprócz tego górniczego kontekstu, mam wrażenie, że troszkę sugeruje, że zachęcacie Państwo do nie wiem, czy eksperymentowania, czy poszukiwania, bo czasem jest tak, że jak myślimy o zapisie na zajęcia, no to mamy poczucie, że trzeba coś wybrać, coś konkretnego i tego się trzymać przez cały rok, niezależnie od tego, czy mamy poczucie, że to jest dla nas, czy się w tym odnajdziemy, czy nie do końca. Czy więc ta oferta daje takie pole manewru, że no, skoro tych możliwości jest kilka, a nie mamy pomysłu na siebie, to możemy eksperymentować, możemy szukać, do tego zachęcacie?
5: Najbardziej. Chodzi o to, żeby ludzie kupując na przykład wejściówki na poszczególne zajęcia mają możliwość kupienia na cały semestr, jeśli już są pewni, że chcą akurat w tej dziedzinie się rozwijać. Ewentualnie mogą sobie wykupić taką miesięczną, żeby zobaczyć, przetestować, czy to jest odpowiednie dla tej osoby, czy koniecznie, czy nie chciałbym czegoś innego jednak spróbować.
1: Możliwości jest sporo. Wspomnieliśmy o tym, że ta oferta też się będzie zmieniała, będzie rozwijała. No nie będziemy zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo przypuszczam, że jak te warsztaty i pracownie się będą otwierały, będą się pojawiały, to będzie to okazja do kolejnego spotkania i opowiedzenia o tym w szczegółach. Ale czy na przykład jakoś moglibyśmy zasygnalizować, jakie macie plany, ewentualnie jakie dziedziny, jakie obszary są na waszym celowniku, jeśli chodzi o nowości?
4: O nowości bardzo, znaczy moim marzeniem jest stworzenie może nie regularnej grupy, ale zajęć takich co jakiś czas, może raz w miesiącu dla kobiet. Gdzie, bo powiem jeszcze, że bardzo, bardzo dużym problemem jest czasami to, żeby regularnie co tydzień, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu chodzić na jakieś zajęcia. Natomiast widzę, że popularnością cieszą się również takie raz w miesiącu spotkania dla kobiet. I czy to jest temat psychologiczny, czy to jest jakiś twórczy, malowanie przy winku, czy tworzenie, jakieś takie spotkajmy się, porozmawiajmy i coś razem stwórzmy. I to jest bardzo atrakcyjne. I zarówno dla kobiet, jak i myślę, że chcemy stworzyć takie spotkania dla mężczyzn, gdzie też będą mogli się raz w miesiącu spotkać i coś twórczego zrobić. Nie chciałabym tutaj iść stereotypowo, więc ogólnomieszane, koedukacyjne zajęcia takie też by były, jak najbardziej. Natomiast, czyli w tych trzech takich grupach, kobiecych, męskich i mieszanych, takie coś byśmy chcieli utworzyć, żeby dać możliwość takiego spotkania się raz w miesiącu, stworzenia czegoś i porozmawiania.
1: Czy jesteście otwarci na takie sugestie, że na przykład potrzebna byłaby ceramika albo jakieś konkretne zajęcia sportowe? Czy takie sugestie można do was przesyłać?
5: Jak najbardziej. No, my bazujemy głównie na tym, co przez te kilkanaście lat dawny Obrys Każdej Kultury tutaj organizował, ale z chęcią posłuchamy, że tak powiem, pomysłów mieszkańców, co dla nich byłoby najlepsze, żeby jakieś zajęcia dorzucić dodatkowe. No bo staramy się nawet obecnie na przykład te zajęcia z matematyki, które dorzuciliśmy, coś nowego może się przydać właśnie uczniom naszych szkół, ale fajnie byłoby, jakby mieszkańcy nam też podpowiedzieli, co by chcieli, że tak powiem, robić po lekcjach, czy też po pracy swojej.
1: Ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest pierwszy wybór, jest filia, o której wspomnieliśmy. Wachlarz możliwości całkiem szeroki, ale mam też świadomość, że tych informacji, których dziś Państwu przekazaliśmy, jest dość sporo. Nie wszystko w naszych głowach zostanie i być może są z nami teraz słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy chcieliby to sobie jakoś uporządkować albo na spokojnie przeanalizować, co będzie odpowiednie dla nich samych, dla ich pociech czy najbliższych. Jeśli więc rozważamy w najbliższych dniach, to gdzie szukać informacji, jak z tą ofertą się zapoznać?
5: Informacji najlepiej szukać na naszej stronie internetowej starakopalnia.pl. W zakładce lub takim kafelku na głównej stronie z napisem odkrywka będzie informacja odnośnie całej oferty edukacyjnej.
1: A oferta spora, przed nami katalog tychże zajęć w postaci całkiem niemałej książeczki, która opisuje wszystkie zajęcia i warsztaty, z których będziecie mogli skorzystać. No i co, no zachęcamy chyba na koniec tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, czy to dla nich, czy warto zagospodarować ten czas, no bo chyba nadmiar wolnych chwil nikt z nas nie narzeka, ale chyba trzeba przeanalizować te puste miejsca w naszych kalendarzach.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej Stara Kopalnia Piaskowa Góra, odkrywka, zajęcia stałe.
2: Zmieniamy temat.
1: Wszystkich miłośników sztuki, wszystkich tych, którzy szukają nowych aktywności, zapraszamy do Starej Kopalni, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje muzyczny akcent. Najpierw jednak o pracy wałbrzyskiej policji. O jednej z interwencji w minionym tygodniu więcej teraz Aleksandra Brodziak.
2: Kryminalny Wałbrzych.
7: Wałbrzyska policja zatrzymała seryjnych złodziei okradających sklepy. 29-latek ma na swoim koncie 4 kradzieże, 44-latek aż 6. Zatrzymani liczyli na niskie wyroki, bo pojedyncze kradzieże opiewały na niewielkie sumy. Okazuje się jednak, że odpowiedzą za przestępstwa, a nie za wykroczenia.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej. Tam w październiku króluje muzyka filmowa. Na najbliższe koncerty zaprasza Krystyna Swoboda.
8: Kolejny koncert, no to już taki rzeczywiście chyba najbardziej typowy koncert muzyki filmowej. 16 października, piątek o godzinie 19 mamy koncert zatytułowany Made in Hollywood John Williams. Czyli można się domyśleć, że będą grane utwory z najsłynniejszych filmów, do których muzykę napisał właśnie ten kompozytor John Williams. Usłyszymy tematy z takich filmów jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T., Lista Schindlera, czy Gwiezdne wojny oraz jeszcze inne filmy. Christopher Russell to dyrygent, który przyleci do nas właśnie z Los Angeles po to, aby wykonać dla Państwa ten wspaniały program i pod jego batutą Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej będzie te utwory wykonywała. Koncert poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska, która jest ekspertką w dziedzinie muzyki filmowej i dlatego też została zaproszona do poprowadzenia tego właśnie koncertu. Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem, więc trzeba się pośpieszyć, bo bilety się już kończą. Przypominam, 16 października, piątek, godzina 19, Made in Hollywood, John Williams. I w niedzielę, 18 października, zapraszamy na koncert familijny i tutaj o godzinie 12 zostanie wykonana muzyka polskiego kompozytora, który ma w swoim dorobku ogromną ilość tematów, melodii, kompozycji napisanych do filmów. Mowa tutaj o twórczości Wojciecha Kilara. Trio Olga Malek, skrzypce Sylwia Weindock, flet i Beata Bartko, fortepian, wykona tematy z filmów takich jak Dracula, Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana, Pan Tadeusz, wiele, wiele jeszcze innych znanych filmów, do których napisał muzykę Wojciech Kilar. To koncert familijny o godzinie 11, 18 października w Filharmonii Sudeckiej. A tego samego dnia orkiestra pojedzie do Legnicy. W cyklu Filharmonia w Królewskiej w Legnicy zostanie wykonany ten sam program, który 16 w piątek możemy usłyszeć u nas, a zatem będzie to Made in Hollywood John Williams. Program dokładnie taki sam. Chris Russell prowadzi ten koncert jako dyrygent. No i orkiestra zagra te znane tematy z filmów, do których muzykę napisał John Williams.
1: Na tym oczywiście ta muzyczna oferta się nie kończy, bo w październiku czeka nas kilka innych muzycznych spotkań, ale o nich usłyszycie już w następnych wydaniach naszego magazynu. Będą oczywiście też inne propozycje, nie zabraknie informacji z życia Wałbrzycha. Będziemy rozmawiać o tym, co ważnego dzieje się w całym regionie wałbrzyskim. Zapraszam więc bardzo serdecznie, a tą muzyczną rekomendacją z Filharmonii Sudeckiej żegnam się z Wami ja, Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza audycja, w której podsumowujemy to, co działo się w ostatnich dniach, to, co działo się w minionym tygodniu. Igor Kociubiński przy mikrofonie, witam Was bardzo serdecznie, z nadzieją, że ten miniony już tydzień był co najmniej udany, a jeśli nie do końca, to że przynajmniej ten czas minął szybko. Co przed nami w tym odcinku? Oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, będziemy sprawdzać, czym żył Wałbrzych, co ciekawego działo się w jego okolicach, i wśród tych tematów o bezpieczeństwie na drogach będzie dość sporo dzisiaj, między innymi w nawiązaniu do akcji wałbrzyskiej policji.
4: Sumowanie policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu.
3: O statystykach i efektach tych działań więcej Aleksandra Brodziak opowie Wam już za chwilę. W kontekście tego, co dzieje się na drogach, nie tylko wałbrzyskich, nie tylko dolnośląskich, ale ogólnokrajowych, powiemy o zmianie przepisów, które dotyczą przede wszystkim młodych kierowców. Więcej ograniczeń, za którymi pójdzie, mamy nadzieję, większe bezpieczeństwo.
5: To jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby.
3: Nie hamują z kolei i tutaj w tym kontekście to zdecydowany komplement aktorzy Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora, którzy nowy sezon artystyczny rozpoczęli premierą. Pasterka i Kominiarczyk zadebiutowali na wałbrzyskiej scenie, a na kolejne debiuty i premiery będziemy musieli poczekać, bo jak zapowiada dyrektor Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora Zbigniew Prażmowski, ten sezon zapowiada się wyjątkowo specyficznie.
6: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie.
3: Więcej szczegółów już za chwilę w programie Tydzień w Wałbrzychu, warto więc być z nami, a zaczynamy od bezpieczeństwa na drogach i tematu, który przygotowała Joanna Strutyńska.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
5: Komisarz Rafał Gredziuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
7: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
5: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu, jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas, policjantów, na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
7: Specjalny kurs?
5: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
7: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
5: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego, kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia, także tutaj jest to też takie dosyć mocno karalne.
7: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
5: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną młodzieńską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi, bądź wypadków śmiertelnych.
7: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
5: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
7: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
5: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
7: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
5: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
7: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
5: Dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
3: Radził Rafał Gredżuk z Dolnośląskiej Policji, rozmawiała z nim Joanna Strutyńska. My w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje za chwilę zajrzymy do Teatru Lalki i Aktora, ale najpierw mikrofon przejmuje Ola Brodziak, czas więc na wiadomości z miasta i regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie kary dla dwóch obywateli Bangladeszu i obywatela Indii w związku z nielegalnym zabiciem kozy na zapleczu punktu gastronomicznego. Lokal z powodu remontu był zamknięty. Sprawę teraz rozstrzygnie sąd. Mężczyźni przyjechali do pracy w Polsce, a dwóm z nim koza miała służyć jako posiłek. Obywatel Indii przekonywał, że jest wegetarianinem i do winy się nie przyznał. A teraz ostrzeżenie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pojawili się oszuści podszywający się pod linię pomocy pokrzywdzonym. Kontaktują się telefonicznie, oferują wsparcie, wyłudzają dane. To oszuści, podkreślają urzędnicy i przypominają, na linię można zadzwonić bezpłatnie w całej Unii Europejskiej, wybierając numer 116 006. A my teraz wracamy do Wałbrzycha i mamy coś dla osób, które kochają kryminały. Na Podzamczu 15 października spotkanie z Markiem Krajewskim. Mistrz kryminałów opowie o swojej najnowszej książce o złodzieju trupów. Podsumowanie policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu. Policjanci skontrolowali 89 pojazdów i ujawnili 20 naruszeń związanych z niestosowaniem pasów bezpieczeństwa przez osoby poruszające się samochodami, a także 4 wykroczenia dotyczące rozmowy przez telefon w czasie jazdy. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów. Teraz o kolejnej inwestycji, która już niedługo w Wałbrzychu. Ulica Sosnowa będzie wyremontowana. Umowa właśnie została podpisana. Wykonawca ma na to 8 tygodni. Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 44-latek jadący hulajnogą elektryczną. Policja zatrzymała mężczyznę w Wałbrzychu na ulicy Andersa. Mandat za przejażdżkę wyniósł 2,5 tysiąca złotych. Policja przypomina, jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana nie tylko w przypadku samochodów, ale także rowerów czy hulajnóg. Policjanci apelują też o odpowiednie przygotowanie się do wypraw na grzyby. Sezon w pełni. Tylko w ostatnich dniach policjanci przez wiele godzin szukali 75-letniego grzybiarza z Lubina i 80-letniej grzybiarki z Polkowic. Żeby uniknąć podobnych sytuacji, trzeba wyprawę na grzyby zaplanować.
1: Poinformujmy bliskich, gdzie idziemy i o której planujemy wrócić. Zabierzmy naładowany telefon, zapamiętajmy miejsce, z którego wyruszyliśmy i nie oddalajmy się od grupy. Szczególną troską otoczmy osoby starsze. Nie pozwalajmy im samotnie wybierać się do lasu.
4: Radzi aspirant Rafał Syczew, ale jak apeluje dolnośląska policja, idziemy na te grzyby przygotowani. Z naładowanym telefonem, z przekazaną bliskim informacją o tym, gdzie będziemy grzybów szukać, a najlepiej wybieramy się na grzybobranie w grupie. Pamiętajmy też o tym, by na grzybach zwracać uwagę nie tylko na grzyby.
8: Orientacji w lesie można się nauczyć, bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować. Aha, tu byłem, tam miałem słońce, tu muszę się tego trzymać kierunku.
4: Radził grzybiarz Wiesław Rydzyński. Kolejna ulica w Wałbrzychu do remontu. Tym razem miasto podpisało umowę na przebudowę Sosnowej. Wykonawca będzie miał teraz na realizację zadania 8 tygodni. Drogowcy przebudują na wierzch i wybrukują fragment chodnika.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Co działo się w mieście, co działo się wokół Wałbrzycha, to sprawdzała dla Was Aleksandra Brodziak, a my teraz wspólnie ze Zbigniewem Prażmowskim, dyrektorem Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, sprawdzimy, co ciekawego w tym sezonie artystycznym będzie działo się na tamtejszej scenie.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Nowy sezon artystyczny i całe mnóstwo okazji do spotkania w Wałbrzyskim Teatrze. Ta najważniejsza, ta najświeższa to premiera, która niedawno na scenie zagościła.
6: Tak, 3 października mieliśmy premierę naszego najnowszego spektaklu Pasterka i Kominiarczyk według Andersena w adaptacji reżyserii Doroty Abbe. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a początki tego miały miejsce 2 lata temu. Robiliśmy z tą samą reżyserką, z tymi samymi twórcami czytanie tego scenariusza w Muzeum Porcelany z okazji Roku Porcelany w Wałbrzychu i odbywało się to w czerwcu w zeszłym roku w Muzeum Porcelany. I postanowiliśmy, że jest to ciekawy projekt i przenieśliśmy to na scenę. Pomyśleliśmy sobie o tym, że jest 600 lat Wałbrzycha. To w 600 lat Wałbrzycha pokażemy w spektaklu właśnie historię troszeczkę tej wałbrzyskiej porcelany przez spektakl o porcelanie. W spektakle znajduje się dużo materiałów filmowych też jakby związanych z Wałbrzychem, także jest taki typowo wałbrzyski spektakl, może nie wprost o Wałbrzychu, ale o tym, co w tym mieście przez lata było ważne, przez to nasze białe złoto.
3: A sama historia, która najmłodszych mogłaby zachęcić do tego, żeby się pojawić na kolejnych spektaklach?
6: Historia Pasterki Kominiarczyka, tak, tu Pasterka i Kominiarczyk postanawiają się uwolnić ze starej szafy, w której od 180 lat odgrywają dla swoich lokatorów spektakl. No i postanawiają być wolni, uciekają, tak naprawdę chcą być wolni, chcą przeżyć nowe przygody, nowy świat, zobaczyć jak wygląda, co stoi przed nimi otworem. Także myślę, że tak naprawdę jest to spektakl dla widzów 6-7+, ale też dla dorosłych. Są bardzo ciekawe piosenki do muzyki Grzegorza Mazonia, przepiękna scenografia, zjawiskowa scenografia grupy Mixer. Także myślę, że to jest naprawdę taka uczta artystyczna dla wszystkich.
3: Tym tytułem zaczynamy, a jaki to będzie sezon artystyczny?
6: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie uzgodnień z wykonawcą, ze strażą pożarną, także trudno powiedzieć, jaki to będzie sezon. Na pewno sezon, w którym będziemy decydować o różnych sprawach na ostatnią chwilę. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, że następna premiera będzie dopiero wiosną, będzie w maju

0: No i w maju planujemy premierę Pana Maluśkiewicza, według Tuwima, z młodym reżyserem Erkiem Herbutem. Także to będzie taka druga premiera tego sezonu. W międzyczasie jesteśmy tak naprawdę tydzień przed finałem naszego konkursu na napisanie sztuki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Udało nam się z 92 prac, które napłynęły, wyłonić 20, potem 4, w tym 3 pierwsze, 3 miejsca i wyróżnienie. Zasada jest taka, że właśnie do reżyserowania czytań tych 3 miejsc zaprosiliśmy młodych reżyserów, którzy z naszym zespołem aktorskim przygotują wersje takie mini sceniczne, performatywne czytania. 16 i 17 na scenie naszej można obejrzeć te sztuki i wieczorem 17 po prezentacji ostatniej dowiedzieć się, kto wygrał. Będzie gala wręczenia nagród z piękną statuetką artystów z Huty Szkła Julia, Sebastiana Pietkiewicza i będzie można taką, nagrody oczywiście też są finansowe, będzie można obejrzeć. Wstęp jest za złotówkę, także polecam wszystkim mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Wałbrzycha, ale całego województwa, żeby zobaczyć, co się pisze. Dla tych młodych dzieci ważne powiedzieć, że ten konkurs był skierowany do amatorów, do ludzi, którzy nigdy nie byli prezentowani na scenie, którzy zaczynają pisać, także naprawdę udało nam się chyba wyłonić bardzo ciekawych młodych twórców i twórczynie, które piszą, mogą, będą pisać dla dzieci. Ze względu na brak takich tekstów dla dzieci 3-6 lat, taka grupa wiekowa była zadaniem przy tym konkursie. Oczywiście mieliśmy wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy tym projekcie, dofinansowanie i gminy Wałbrzych, także to jest pierwszy ogólnopolski konkurs na napisanie sztuki dla dzieci, więc mam nadzieję, że nie ostatni. No i te czytania traktujemy jak troszkę jak premierę. No i mam nadzieję, że któryś z tych tekstów tak przypadnie nam do gustu, że to będzie może nasza kolejna premiera. Jeżeli Festiwal Małych Prapremier odbędzie się we wrześniu 27, nie pokrzyżuje nam remont planów, to myślę, że jedna z tych sztuk będzie zaprezentowana jakaś prapremiera sceniczna w naszym teatrze.
1: Do tych artystycznych planów na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja powrócę na koniec do remontu, bo pewnie tutaj szczegóły jakieś będą się pojawiały. Natomiast jak jest plan na siedzibę teatru, jak ona ma się zmienić?
0: Plan jest dość duży, dość odważny, ponieważ tak naprawdę scena teatru nie była remontowana chyba od lat 70. albo 80., więc jakby cała mechanika sceny, scena nadają się do poprawy, więc przez ostatnie parę lat dzięki właśnie gminie Wałbrzych, panu prezydentowi, pani skarbnik, remontujemy teatr, zremontowaliśmy już foyer, garderoby, dachy, to została nam tak naprawdę scena, no i w związku z tym, że jak scena, no to i widownia, i zaplecze przy scenie, więc tak naprawdę będziemy robić wszystko. Nowa scena, światło, dźwięk. Nasze fotele już niestety rozpadają się, mimo tego, że wyglądają dobrze, to mają 15 lat i dzieci i dorośli wysiedzieli już nieźle te fotele, więc plan jest taki, żeby wymienić też widownię, zrobić nową akustykę, światło, dźwięk, nową instalację, no i zaplecze właśnie tam za scenie, żeby dostosować też scenę do osób niepełnosprawnych. Będzie wjazd na scenę, bardzo gruntowny remont, parę miesięcy, dlatego też czekamy z niepokojem projekt, jak to będzie wyglądało, żeby też rozpocząć rozmowy z miejscami, gdzie będziemy mogli grać, bo oczywiście.
1: Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora szykuje się zatem do małej rewolucji, którą z pewnością w Radiu Złote Przeboje będziemy jeszcze śledzić. To był dyrektor Zbigniew Prażmowski, ja nazywam się Igor Kociubiński, tym spotkaniem kończymy to wydanie programu. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
5: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wróbel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wróbel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wróbel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Radio Złote Przeboje. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Reklama.
10: 10 października, Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
12: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
11: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
13: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
11: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem. 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam. Radio Złote Przeboje. Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla Was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 Wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każdy daje Wam po 300 złotych. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
3: A to pani zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

Ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Reklama.
12: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. It's true. It's all because of you. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Reklama.
6: Sobotni poranek. Słuchacie Radia Złote Przeboje. 9:00 na zegarach. Wiadomości w głośnikach.
7: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza. Jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
8: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
7: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
9: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
7: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
10: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
7: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem.
12: Radio Złote Przeboje.
6: W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Maserak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Dzień dobry, weekend.
14: Dzień dobry.
13: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

w Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapasz.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów 2,49.

Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Multideal. Big deal. Multideal w deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

Jacka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kawalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

I te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
10: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim w Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
10: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. I tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak, jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu do 144 m2.

0: opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Teraz 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Reklama.
13: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. No bywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie Grupy Wróbel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wróbel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wróbel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Czyta lektor AI.

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Martika w radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
12: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla was wiadomości.
13: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
14: Wisła na wyjazdach ma bilans zero zwycięstwa, remisy i dwie porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
13: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
12: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
17: Radio Złote Przeboje.
12: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.
12: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli, w tym dla wszystkich w trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Szagi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na weekend jak marzenie. Już dziś w samopół.

0: Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Mua Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wróbel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wróbel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wróbel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają. Tomku.

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of
1: these. Who am I to do? Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
2: i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Reklama.
16: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
18: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
17: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
20: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
21: Ja imię? Się na czarno. Tomuś.
20: Imię? Tomuś, tak.
21: Nazwisko?
20: Nazwisko?
21: Rogalska.
20: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
21: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
20: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, luku takim naprawdę.
21: Lekka opalenizna hiszpańska.
20: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
21: Vamos, vamos.
20: Vamos, do 15.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowisko Rożnowskiego, jeśli miałabym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę.
1: Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: Serio jedziemy do Was na grilla?
1: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami, do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
0: To się nazywa porządna rodzina.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie. To powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My, no przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki no, mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka. Tak, jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.

0: auto promocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem. Czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie.
2: No to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pektus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,90.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Reklama.
9: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
11: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
10: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
11: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
10: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Senioras y señores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
2: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
1: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
2: Tomek José Szczepanik.
1: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
2: Ależ to minęłoż.
1: Ależ to minęłoż.
2: Ależ to minęłoż.
1: Seniores.
2: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Nie, jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za tam 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: lęku, szczepaniku. Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki.
2: Tak. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajesz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
3: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126B.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak. żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie
1: tak?
2: ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No właśnie, no ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
13: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe, słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue, The Lock.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
10: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
9: Wtedy na wykluczenie z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
11: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
9: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
12: Lepienie pierogów.
0: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku, Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okay? Okej, okay. Okay. Dobrze, umówieni.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność
2: sport,
1: fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. Wolszczak tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę ćwiczyć w domu.
2: I deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia. No nie mam takich.
2: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
2: No kawka z żoną to jest taki też... No może pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: Do kaweczki.
2: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie popołudniem, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
2: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy.
1: Takie gotować smaczne, też dobre takie. Mhm.
2: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

Tomku Szczepaniku, czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. Nie przestawaj. Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. W zło...

0: O, widzisz.
1: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Choć idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
1: Zapraszamy na program.
0: Absolutnie.
1: Hitster. Oglądajcie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
5: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
4: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
4: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia-Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: poniedziałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 44 i 30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami dwusekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze dwa fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Powiedzmy to wprost. Twój samochód zasługuje na profesjonalną opiekę. Niezależnie od marki i modelu, w serwisie grupy Wrubel w Świdnicy przy Spacerowej 3 możesz liczyć na fachową diagnostykę, szybkie naprawy, sprawdzone części i uczciwe doradztwo. Grupa Wrubel to doświadczeni mechanicy, rozsądne ceny i jakość, której możesz zaufać. Przekonaj się sam. Serwis samochodowy Grupa Wrubel. Świdnica, ulica Spacerowa 3.
1: Reklama.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Nie wiem jak wy, ale ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
13: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów dwie osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
12: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: Kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda Wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge.
12: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys, to Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania, przypomnę, dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-30. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-30 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17.

0: Ach, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Reklama.
16: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
18: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
19: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
18: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
17: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17. W tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.

0: po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się pod 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos, kto wykonuje ten wielki złoty przebój.
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
15: Regularnie się badać,
14: spacerować,
15: najlepiej pół godziny dziennie
14: i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: Reklama.
20: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości. Jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
12: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.
14: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
16: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
15: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
17: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
15: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18:00 i jak co tydzień w sobotę program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynowska, a jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

gwiazd. Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Reklama.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. I to właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Johnny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.
21: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że dzisiaj muzyka latynoska i za moment dowiecie się, jak to było z tym kawałkiem Lambada, kto tak naprawdę jest autorem tego przeboju, a w tej chwili człowiek, który też absolutnie na muzyce latynoskiej się wybił i jest jego symbolem. Enrique Iglesias, Bailamos. Proszę głośno śpiewać refren w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście.

gwiazd. Kaoma to jeden z tych zespołów, które kojarzą nam się z jednym przebojem, jaki trafił chyba w każdy zakątek świata. Kaoma nie powstała spontanicznie jako grupa przyjaciół, która od lat wspólnie grała muzykę. Był to taki projekt stworzony przez francuskich producentów z myślą o wypromowaniu lambady, czyli zmysłowego, dynamicznego tańca towarzyskiego pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego i pod to też podciągnięto dobrze znany nam numer.

Żeby była jasność, Lambada to nie jest także utwór grupy Kaoma. Po latach wyszło, że piosenka okazała się plagiatem, a po licznych procesach prawa autorskie wróciły z Brazylii do Boliwii i zespołu Los Kiarkas. I proszę, macie anegdotę na sobotni wieczór, a my słuchamy Lambady w Radiu Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Czas gwiazd.
1: Pamiętacie lato 1996? Bo właśnie wtedy z głośników płynęło piosenka śpiewana po portugalsku z refrenem, który właściwie nie wymagał tłumaczenia, choć są tacy, którzy w tekście słyszeli polskie słowa. Maciej poczuł tampon. Tak spotkałem się kiedyś z taką interpretacją.
2: Maciej poczuł tambur.
1: Zespół Cachapixu powstał w 1985 roku w Brazylii, dokładnie w samym sercu Amazonii. Łączył forró, czyli muzykę północno-wschodniej Brazylii, z lokalnymi rytmami i tradycją boy bumba. I to właśnie ten drugi element okazał się kluczem do sukcesu, bo to nie tylko muzyka, ale też widowisko folklorystyczne z tańcem, barwnymi kostiumami, bębnami i opowieścią o symbolicznym byku. Piosenka stała się mega przebojem na starym kontynencie. Singiel we Francji zyskał status platynowej płyty, a sam album Festa do Boi Bamba sprzedał się na świecie w nakładzie ponad 15 milionów egzemplarzy. Utwór też okupował czołowe miejsca listy przebojów właśnie we Francji, ale też w Belgii, Hiszpanii czy też Holandii oraz był bardzo, bardzo popularny w Polsce. To posłuchaj.

Czas gwiazd. A kiedy w 1999 roku w radiu pojawiło się Living La Vida Loca, wszyscy natychmiast zwrócili uwagę na Rickiego Martina. Rozpięta koszula, ruchy bioder, szeroki uśmiech i refren, który od razu wpadał w

Tyle, że Ricky Martin nie był debiutantem. Zanim podbił amerykański rynek, miał za sobą kilkanaście lat kariery i to rozpoczętej, gdy jeszcze był dzieckiem. Nie mając jeszcze 10 lat, występował w reklamach telewizyjnych, a już jako 12-latek dołączył do Menudo, jednego z najpopularniejszych latynoskich zespołów młodzieżowych tamtych czasów.

No dobrze, ale skąd wzięła się ta piosenka, od której zacząłem, czyli Living La Vida Loca? Na pomysł wpadł producent Desmond Child, który współpracował z Bon Jovi przy Living on a Prayer. Może dlatego chciał połączyć gitarowe brzmienie z latynoską energią i tańcem.

A szukając odpowiedniego tytułu, myślał o hiszpańskich wyrażeniach, które zrozumiałby również ktoś nie znający tego języka. Wspominał w jednym z wywiadów o reklamie meksykańskiej restauracji i określenie Polo Loco, czyli szalony kurczak. No i z tej zabawy słowami narodziło się Living La Vida Loca, czyli w przybliżeniu życie na wariackich papierach. Słuchamy Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Reklama. Dzisiaj muzyka latynoska w Radiu Złote Przeboje i postaram się Was nieco zaskoczyć jedną z moich muzycznych propozycji, ale po kolei. Teraz z racji, że mamy sobotni wieczór, zdecydowanie trzeba się rozbudzić. Las Ketchup, a serehe.

gwiazd. Belinda Carlisle kojarzy się przede wszystkim z takimi przebojami jak Heaven is a Place on Earth, Circle in the Sun czy też La Luna. Jej głos ma w sobie coś charakterystycznego, jest dosyć głęboki, lekko zachrypnięty, a jednocześnie bardzo melodyjny. No ale zanim została jedną z rozpoznawalnych wokalistek popu lat 80., zaczynała w zupełnie innym świecie, bo w punkowych klubach w Los Angeles, gdzie próbowała swoich sił jako perkusistka. Słuchała m.in. The Beach Boys, The Animals czy też Cat Stevensa.

A piosenka La Luna powstała trochę na przekór ówczesnej mody pod koniec lat 80., gdzie dominowały głównie syntezatory. No a tutaj mamy m.in. hiszpańską gitarę czy też akordeon, czerpiąc wiele z muzyki latynoskiej. To słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje na chwilę zmienię się w pana od muzyki, zadając jedno ważne pytanie. Czym jest muzyka latynoska? Może to... Albo to... A może jeszcze to... Słyszycie tę różnorodność? No bo to nie jest jeden gatunek, lecz bardzo szerokie określenie muzyki wywodzącej się z Ameryki Łacińskiej. Znajdziemy tutaj zarówno taneczną salsę, romantyczną bachatę, brazylijską bossanowę, jak i pop i rock z latynoskimi wpływami. A niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto sam nie zanucił. Mamy tutaj trochę jazzu, trochę bluesa, szczypty też muzyki latynoskiej. No i sam zespół, jak nazwa wskazuje, czyli Vaya con Dios, pochodzi z Belgii. Tak, z Belgii. Wszystko za sprawą wokalistki Dani Klein i jej ojca, który słuchał muzyki brazylijskiej. O czym jest sama piosenka Nej na na na? O dobrej zabawie z przyjaciółmi. Mamy tutaj historię dziewczyny, która umawia się z koleżankami i wychodzi na miasto, więc w sumie piosenka idealna. Weekend, prawda?

0: Czas gwiazd.
1: Mówiąc dzisiaj o muzyce latynoskiej, myślę, że na sam koniec nieco was zaskoczę, bo czas na jedną ze spajsetek, a więc Jerry Halliwell. It's

Nie każdy o tym pamięta, ale mama Jerry pochodzi z Hiszpanii, a sama wokalistka jako dziecko dosyć często odwiedzała rodzinę w tym kraju. Hiszpańskie korzenie były więc częścią jej rodzinnej historii, a nie tylko pomysłem na letni przebój, jakim był Chico Latino.

No dobrze, ale też bądźmy szczerzy, że Ginger Spice miała nosa do wydania tej piosenki, bo w 1999 roku Ricky Martin podbijał świat Living La Vida Loca, a Jennifer Lopez rozpoczynała swoją wielką muzyczną karierę. Wytwórnie coraz częściej wówczas sięgały po takie gorące rytmy, taneczne aranżacje i hiszpańskie wstawki. A wracając do piosenki Jerry, a więc Chico Latino, sam tytuł oznacza w przybliżeniu Mój latynoski chłopak. Sama piosenka opowiada o romantycznej tęsknocie i poszukiwaniu mężczyzny, który rozpala emocje. Czyli na przykład taki Antonio Banderas z Desperado. No to słuchamy. Na koniec Jerry Halliwell, Mi Chico Latino w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję.

0: ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.